pošepkaj mi, len si užij. Pošepkaj mi, si tak bajná, keď sa do mňa schováš.

0: zlaté zrno.
1: Zlaté to kolasy. Zlaté kolasy.
2: Ale sme zabudali.
3: Moje zlaté kolasy.
4: Ale ja nechám, ale zlaté kolasy.